Dukwilu móž prajć, so Morec jeszcze na nie w naszym studiu dźěła a pasli na nowe słuchory, kotru smijemy zase dybku nieknazymskim prózninam hotu. Dokie so jenoś dzieci na prózniny nie wysyla, ale też starsi maja dowol trzeba, je słuchora tam, gdzie szpydli moj, tunlera za młodzinu a dorostczynych. Zala a Daniel staje w domie Danielowie Woki. Za nieju nie pak to jenoś stary dom. Niemale kóż do rum budzi, do pomnienki, tu chcete si swoje nowe doma stworić. Ze wszym, ktoś k tomu słysza. Wiatr o tym nie dom.

0: Veronika Kalinušce na Serbskim rozhłosu štwórtkrano 5 hodźin 19. Haj a nětko dame si cyle skrótka raz lubić. Zala a Daniel staj nětko po takim w domje Danieluje woki. A što tam šitko k tomu słucha, co chcete si stworić cyle nowe doma poskać raz?
1: Što myslíš vo kuchni?
2: Puh, tudre dobie moj kus kjace činić. Najwiacej wie, co tu jeszcze z dzieciaców dnią znają.
1: Wiesz ty co? To przełostają do spłonie ciebie. Jenoś, dokąd na usybylu, nie budu naraz wódce warić zapoczeć.
2: To jest też lepiej tak.
1: Ej! Ale masz prawie. Co się za ciebie gramatyka, je za mnie warienie. To dla to też ciebie przełostają. Mi to tak jara faluje. Jak se za čas studia za naju večo vario, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa zodživaš, ledma ešte k tomu přinžeš.
2: Ach, to draze svojske praksu lipe nebude. Snano je na času, za či termomix kupiu.
1: Što da to naraz, Dobi? Ledma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak spěšne, moj lube.
2: Nie, boju so jenož, so nebudžeš viace votedžena ničo prave jesť.
1: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vodnio tak a tak ničo varič nemožu, dež som na tvarnišču. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
2: No, rune, von strove to nie.
1: To zaso spojibom nadžele v runam.
0: A jak otry dopomnenki, wurywanki, a wużadania na zalu, a Daniela netko czekaja, to słyszy czy niedzielu. Netko tuto niedzielu 1. oktobra, dyżnu, słucharu Mirczina Wenka naszym programie wusywamy. Cokunu reżiju za tuto słucharu ma Teresa Stübnerec.

0: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. W Budyżynie wie czeren lauskim arealu symboliski zaryw za Serbski Forum Wiedy. Każ praje ministerski prezident Sakskije Michael Kretschmer maja Serbia z twarskim projektom w strukturnej zmienie objekt, kiż zmieje ze swojej architekturu a funkcjo bytostnu rolu za serbstwo a cokonie też za strukturnu zmienu. Na čerovšim zarovie bie to runja štátna ministerka Barbara Klepšova, kiše so zaišvih letach zromadnje s Kretschmerom prucovala, za so projekt zvopravdži. V forumie na lauskim arealu mate mieć nuje miestno, Serbski institut a Serbski muzej, dokelž ste dotalnej domaj dođažani. Zawod TDDK w nadrozni Rabuce był czera z mytom Kultura prewencje w uznamieniu. Tutaj przepada połowanskie drustwo za drewo a metal. Jemu przysłysza 224 tysac zawodu. Jeniczce dwie firmie w opleto mytuje. Czera był myto sobudziwaczam nadrozni Rabuce przepadaty, kiż so iżo leta doło zawodze za wiestotu a strotu zasadzuje. TDDK je jeden z najwyższych dziewodawach w regionie, a twarzy dziele za automobilową industrię, w osobie klimowe kompresory. Niemalę 40% domiacnościu radworskiej gminy tepi jeszcze z wolium, 12% pak z biomasu. To za niczera tamniejsza gmińska rada, jako so ze swoim planom czopfoty zabierasze. Nimie to runia zapisane, zo je 60% sich tepeniu gminie starszych jak 20 lat. Dale przedstej nawoda twarskiego dwora, Enrico Witt, stał dwieju dubowieju aleju. Tak su štomy k Lutopčanskému parke kore a svabe, so dobia so potrezač. Pono domu su znamenča ižo stolic stary štomy na Radvorskej aleji pod dubami, hišče pomene struje a moli tam hišče vele liče sadku stač. Mieszczanskie zarednictwo Kamjencu so za to zasadzuje serbsku rič z javnym rumjevičom nišusčinič. Hižo mnohe zjavne tvarenja a informacijske dafle je zarad ze serbskimi pomenovanjami vudosponju. Dalše sleduja, kaž napríklad Lessingove muzeje po jeho zanirovanju. To zdjeli zarednictvo na naprašovanje. Vo 2027 cilja nimo toho nadružne dafle mestče krok po kroku na nemsko-serbske popisanje přestajič. Planowane jest to najprzede za wolne drogi, a na miejsca, każ za dorożczo, budysku drogu albo pustowu drogu. Pfaczycz cilja przedozacze dale z pomocą komunalnego programu Swobodnego Stata Sakskie, kotro sztukwilu letnie 4500 euro z piechowanskiej skrytku przewostaja. Trebinska gmina wostanje financjelno stabilna. To rozwoży komornica Dana Pilowa czera gminskie radze. Gmina je bez doha, a ma aktualne 1,62 miliona euro likwidnych sredków. Gmina może swoje nadawki dalej spełnić, a to najebać wotybierać dokody pola przemysłowa dawka a przynoszku pistowani. Komornica wózbiny, co je to żakowano likwidnym sredkam z trebinskiego zryczenia z lejak można. Za przychodne lata liczy Trebin z dale wotybieracymi dokodami. W dwójnym etacie za 2027 i 2028 cieldza januar wyborować. To bych upojeszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dzień zawostanie miniaty, skiery silne pomroczenie. Od popudnia sem maso też deszczować, nas oczekujesz wiele. Żywe sleprostu padzieńca na maksymalnie 19 do 23 stopniu. Jutce zmiemy najprzed trochu słońca, biegu dnia pak potom też wiac a wiac mroczelu. Po południu potom mamy to runia ze szwielemi liczyć. Żywe slepro dalej spadnie na 12 do 15 stopniu.
2: A poladam cele spieszne napucze do woprawdzie spieszne, że przetoś nam nieco nie przedleży, żeś mu nikak mylić. Jeli jeszcze innejsza minina, potom zazwończę Katku pod Budyżin 7, 400, chyba z oznami czetujecie. 4, pana po 6 Czechie.
0: Serbski rozwóz.

0: Wažne słowo.
1: Mađanca Hanka Žurowa z Radworja.
2: Sem z Božo na Zoniba. Pobych we Staruni, chcech tam staršu žonu wopytać. Nebych z tym ličiła, zo budže to za mnie tak wozbožace. Biesedwach mój doło, a čas co mine. Žona mi praji, zo by to čas, kiš je jej čakanje vzal. Dobych z Božo na. Netreba wiele wulkich gestów a předuzačów, z kotrym iż możesz druho zwieselić. Trude może to być dawno planowany telefonat, gdzie zda się kaj ślubę wopyt. Abo koło jest was autom po serbskich wieskach, może w starszym człowieku zbudzić wiele dopomnienków. Znano czeka nichtu na to, co się z autom kemszy dowiezy. Nie zwiry się pak o to prosić. Co, coś trujemu dobre czynju, tyś mnie was Boża. Boża, daj mi dopoznacze a wotorenu wutrobu za małe skutki lubosce.
1: Tole praj Hanka Žurowa ze Radworja we nadawku tamnejšeje wosady.

0: Radiću.
1: Lena Hauptna Neutz do Bische, a poladamy jeszcze raz krótko do przychodnej hodziny na kurs. My my su to mierzdrujem takle, hućmy weseli.

Mario Hess, to běše ze Skotschebusa. On je wuča na Kotschebuskim konservatoriju a spěwa přeco zaso a přeušo rady tež za Hornjowužiski za naš serbski rozvoz. Nedom poladamy raz na Lauske Rebje, tam gdzieś nastawa Serbski Forum Wiede, tam gdzieś netko tukwiluje wulka dżera, što sa tam stała, a što wosebie bie tam čera takle los, to słyšiče tu pala nas. Nedom potem zoje Anna Maria Bretschneiderec dospiewała sydom po šestčich. Witajcie k nam do woranie, Rene Soto, šicesče, a nadziom netyż Trouille.

0: přelauskim arealu wuladamy po takim tukwilu, no haj, ja by rekła, wulku dżeru, kotrež pytaja archeologojo za pokwadami, za niekajkimi wosebitostkami, wezemi. Na samstnym miestnje by čera suwa ludzi we woblikach popuču, tam mija chumenujce prini symboliski zary za serbski forum wiede, kiž ma tam hač do leta 2030 nastać. A Matej Dziswałk, tu nie si to raz bliže wobledał, tun by tam podla.
1: Dobra nalada, słoneczne wiedro a niezwłoczony obraz. Telko kożanych a wurzeczenych trzyjów na twarniszczu w piesku, liczba polityckiej prominencji ta bie wulka. A założba za serbski lud mi jeszcze do romady dżesać w opaczu wudzielić za reane foto wosrecz twarniszcza. Nawodnica Serbska muzeja Kristina Bogušova je symboliski zaro przed přitomnymi jako wjezdnu hodzinu Serbskeho muzejownictwa wopisała.
2: Když ja ročo myslu, gdje so takie nešto stało, poprawom we stawiznach Serbstva, zo je so eksplicitny jeden dom, jenož sa muzej tvaril. To hač o tal nebie. My wieme, vo starym serbskim dome, jo 1904 posvečene, běše muzej ve jenej etaži ze s nekotrymi stvami. Haj, to bě zno in vulki postup, ale to, što jež my, netko jačac, no 125 let požišo, názonimo a vidžimo, to je vězo na celé druhé dimenzie. A to je, ja to vospetuje na vězna hodina serbskog muzejonistva.
1: Tež dr. Zuzana Hozena od Serbskeho instituta měješe celý čas so smerce mezočo. Na místne se by přihodže všetky dživa a dokumentácie Serbskeho instituta, Serbske centrálne biblioteky, Serbsko kulturná archiva a Serbsko muzea com svojich hodnotu koncentruje.
3: Vyzo chceme mu se s tým tiež pokazať, co my romadže ve městče za našu region tute serbske herbstvo nic jenož dokumentujemy, ale tež pokazamy a tež ručo damy w tym zmysle, co my tutu widu, kulturno-historiska a tak dalej, tym ludziom, kiż so zajmuje, zaso damy.
1: Wiace kroče Jacku uprajo je so tež Janej Budary, direktori założby za serbski lud, kotož kvalachu w zajšvich letach za wobstajne a konstruktivne dživo, zoby so projekt naposled kradio.
4: Na koncu jedry to jenoš jen symboliski krok, ale na koncu jeden symbol tak vulki, zo je nitko pitne v oprodže vele to planovanska dživa je za nami, a nitko so realizacija započne, a potom so jenom usto samom v tom procesu, akde vuj domi, zo jen teko dživa ižo zdokonjav, a zo nitko bude ošo deredže, a to v oprodže nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske kušte je direktor Jan Budo toho runja dobre nalade.
4: Zasadne tak so zaužba ničo nepřipvači, mo domo se s tými 50 milionami vujnč a mamo tam šeleke opcije Nucka, jeli so kušte zvyša, zomo tete izvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerski prezident Sakske Michael Kretschmer ve svojej nareči na trošku ironiske vašnje, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejov našeho časa.
0: Včerajším symbolickým zároveň za Serbský fórum vede při Lauskym areálu je Matej Dziswałk rozpravil. I had a

0: Policja z Dźěli.
1: To pohladamy najprjedy na A4. Tam je w utoru do południa 22-letna šoferka auta mjez hornim wujezdom a słonie Borščču doliła z drojziła, tak zrazy ze swoim BMW-om do srěčnje planki a se lochce zrani. Škoda na plance a auče 60 euro. W utoru popołudniu sta so niezbożo na A4 pola Budyšina przed twarniščom. 74-letny šofer Kije je drje trošku pozdzie widzo, co se wopka tači. Dokiž nie je cył na zadne auto prasnič, cyše na prawu čaru zajeć, tam pak by nakład na auto. Tu już siedzie do niego. Nichtu so niezdrani, napara na škoda 60 euro. A dale do miasta Anausy w budyskim okresu su kriminelni zajšu w tydzieniach żonu w wiacere 1000 euro zjebali. Na spoczatku su ju zazwonili a jej nababili, zo maja zajem na jej Brockhaus knihach, jako co zetkachu poskyczych już jest a 80-letni żonie 440 euro za jej knih. Zo bych ju pola banki pozdatnie szo registrowali w użadachu si kriminelni jej IC-kartu. Nekotredny pozdziszo zazwoni banka zo buchu 3300 euro wot jej konta wotkniowane. Policja jeszcze raz na to skiczpni, nikomu swoje daty dale dać. Wosebie kiczpujacz maso, gdyż so nichtu za zbierku knihu zajmuje. Kryminalnym przedliża husto de daty, tedyż ich nakupu, to dla im ludzio spoczat nie dowieria.

0: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranie. W Budyszynie bie wczera na Lauskim Arealu symboliski zaru za Serbski Forum Wiedy. Gespräjministerski prezident Sakski Michael Kretschmer maja Serbia z twarskim projektom w strukturnie zmienie objekt, kiż zmieje ze swojej architekturu a funkciju bytostnu rolu za serbstwo a cokonie też za strukturną zmienu. Na czerwszym zarowie bie to runia statna ministerka Barbara Klepšová, kiż je so zaświech letach zromadnie z Kretschmerom pracowała za so projekt zwoprawdzi. Nowy kompleks je najwyższy twarski projekt założby za serbski lud a płaci 500 milionów euro. Zawod TDDK na drożnej rabocy był wczera z mytom kultura prewencje w uznamieniu. Tutaj przepada połanskie drużstwo za drewo a metal. Jemu przysłysza 220 tysiąc zawodu. Jeničce dwie firmy w oplie domytuje. Wczera był myto sobudziewaczerem w nadrożnej rabocy przepadaty, kiż so już lata długo w zawodzie za wiestotu a strotu zasadzuje. TDDK je jeden z największych dziewodawariów regionie, a twari dziele za automobilową industrię, w osobie klimowe kompresory. Niemale 40% domjacnosću radworskeje gminy tepi hišće z volijom, 12% pak z biomasu. To zoni čera tamniša gminska rada, jako so ze svojim planom čopvote zabiraše. V nim je toho runja zapisane, zo je 60% ših tepenju gminje starših hač 20 let. Dale predstaji navoda tvarskeho dvora, Enriku Witt, stav dviju dubovijo aleju. Tak su štome k Lutopčanskemu parke kore a svabe, so dobja so podrizač. Pono tomu su znamenča ižo stolic narištome na Radvorskej alii pod dubami, hišče pomene stroje a moli tam hišče vele liče sadku stač. Miłoczanski krzeszczansko-socjalno-kubanski skutk był wczera po południu Małym Holeszowie na regionalnej konferencji Hornio Wóżiske Hole a Hat w uznamieniu. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienie, rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5 tysięcy euro. Drugie miestno wudoby sytuarstwo Kotrysz Sornik i Wukowa, a trzecie miestno dworniszczo inkluzji w Radworju za inkluzywną remesnicku zarodu. Nimo mytowania do byczerju zabierachu so posta w obczelenich ze szkitom przyrody a w obswita, kajż też z czyhi klimowie zmieny za Hornio Wóżicu. Mieszczanskie zarednictwo Kamieńcu so za to zasadzuje serbsku rycz z jawnym rumnie widzom niż uszczynić. Iżo mnohe z jawne twarynia a informacijskie tafle je zariad ze serbskimi pomienowaniami w udosponiu. Dalsze sleduje, jakaś na przykład Lessingowe muzeje po jeho zanierowaniu. To zdzieli zarednictwo na napraszowanie. Od 2027 cydża nimo toho nadróżne tafle mieszcze krok po kroku na niemsko-serbskie popisanie przestajcz. Planowane je to najprede za wone drogi a namiesta, kajż za doroższo, budysku drogu albo postowu drogu. Płacić cydża przedłużacze dale z pomocą komunalnego programa Swobodnego Stata Sakskie, kotro sztukwilu letnie 4500 euro z pichowanski sredku przewostaja. To bych upowieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dzięca wostanie mieniate, skiery silnie pomroczeno, w biegu popołudnia przyczynu k nam też szwiele, żywiesle prostupa na 19 do 23 stopniu. Jutro zmiemy najprzedy, nieszto słońca, potem pak biegu dnia zaso dusze mroczele, a popołudniu znowu szwiele. Temperatura spadnie, a to na 12 do 15 stopniu.
2: Tež štukvilu štyri po naposledmich nam žane vopkadne pokljive za naši končinu nepředleža, tož přejmoj dale dobro jezbo do dženznejšho štvrtka.
0: Serbski rozvoz.
3: Što da ti chceš? Što da ti chceš?

0: 6 po napo 7. Haj to chwilu móž rec, so mu rec hišće na nje takle w našim studiu dźěła. Na nowe spuchory, kotruž zmejme za so dybkonje k nazemskim prózninam hotu, a dokle so jenož dźěći na prózniny nevesela, ale tež starši maja dol treba, je spuchora tam, dźěž bydli moj, tundra za modžinu a dorosčenech. Zala a Daniel staj w domje Danielowie Woki. Za nieju nie je pak to jenož nikaki stary dom, nimale kóždy rum budzi dopomnenki. A tu chcetaj se swoje nowe doma stworić, ze wšim, štož takle k tomu słuša.
1: Što myslíš vo kuchni?
2: Puh, tudre dobim moj kus kjace činić. Najviace vieco tu išče z dźičacoch dňou znaju.
1: Wiesz ty što? To przełostaju dospołnie tebi. Jenoś, dokąd na osobylu, nie budu naraz wódce warić zapoczeć.
2: To jest też lepiej tak.
1: Ej! Ale masz prawie. Što się za tebie gramatika, je za mnie warienie. To dla to też tebi przełostaju. Mi to tak jara faluje, jak se za czas studia za najowieczo wario, a jak smoj potom hać do noce bachtawoj. Z toho časa, co dziewasz, ledma jeszcze k tomu przyjdziesz.
2: Ach, to dra ze swójskie praksu lipy nie budzie. Znano je na czasu, co ci termomik skupił.
1: Szczoda to naraz, Dobi. Ledma, co muż dziewa ma żona waricz? Nic tak spieszne, moj luby.
2: Nie, boju so jenoś, co nie budziesz wiatce w otydzie na nicze prawe jest.
1: Jerenie. Zo so vo mne starošiš. Ale vo dňo tak a tak ničo varič nemôžu, dež sem na tvarnišču. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
2: No, rune, von strove to nie je.
1: To zaso spojibom nadžile v runam.
0: A jako tre dopomnenki, vúrovanky a vúžadania na zálu a Daniela čakaja, to svešiče netko nedželu 1. oktobra dešnú svuchoru Mirčina Venka ve našim programe vúsovame. Cokunú režiu za tuto náš celé nové projekt má Teresa Štübnerec.

Wón je pomina a zakowa swojim nohotnostnym skutkowaniu zasada Maćice Serbskej wózko zjazany. Nesebične je na wszelakich polach narodno dźiła aktivne a rozmowy stajne wotyrene. Komunikacja je jeho kuzwarski grad zwożować se so sobu na jeho tolerantnosć. A to dla je wón Juri Wuščanski, serbskich, kajštež, nemskich kruach znate a rade widžani rozmune partner. Živinske votriski čvojeka rysuja, borski staršiski dom Nibelčicach, leta jako kapavnik Drežanach, što se džet razne přiješe, nauknjenje povanja pismiki stajarja, studij spevanja Drežanach, bez toho, so bi serbski ludo ansambl svojo čvona tam delegoval, abo leta Berlinje, češ je Wuščanski hač do politisko přeruta pola televizije NDR dživav. O tym może wun wyle pojedać, do nich so 1921 do Wużicy nie nauroczy. Krzeszan Baumgärtel bije odtedy do domowinsko zarada jako zamowitego za zjawnostne dziwo wabił. Dżęca ma angażowany kulturnik, a za czychim skutkowaca też wulki lubowa wumiełstwa Juri Wuščanski swoje 5.7. narodniny. Gratulujemy a przyjemy jemu co najlepsze, przede wszystkim wiezo wiele zboża a strudy. A sztuszcze jace dżęca świeci, to zoniczy tu za niekotre mięczyny.

0: Při lauskim arealu tu we měšće wuladamy tu kwilu. No haj, ja bych rekła wulku dżeru, kotryž pytaj archeologojo za niekakimi wurywankami, znacz tež niekakimi pokwadami wezimi. Na samsnym miestnej wieczera sowa ludzi we woblekach popuczu. Tam je chumenujce prini symboliski zaryw za serbski forum wiede, kiž ma tam hač do leta 2030 nastać. Matej Dziswałk bie budla.
1: Dobra nalada, słoneczne wiedro a niezwłoczony obraz, tylko kożanych a wyrażenych trzyjów na twarniszczu w piesku, liczba polityckiej prominencji ta bie wulka, a założba za serbski lud miesze do romady dżesacz łopaczu wudzielicz za reane foto wosrycz twarniszcza. Nawodnica Serbska muzeja Kristina Bogušova je symboliski zaro przed przytomnymi jako wjezdnu hodzinu Serbsko muzejonistwa wopisała.
2: Gdyż ja roczo myślę, gdzie się takie nieco stało, poprawom we stałiznach Serbstwa, co jest so eksplicitny jeden dom, jenoś sa muzej twarił. To chodź o tal niebie. My wiemy, w starym serbskim domu, jo 1904 poswiedczone, bieszy muzej w jednej etaży ze niektórymi stwami. Haj, to by znowu wielki postup, ale to, co już my, nie tylko jaczac, no 125 lat pożej, co nazonimy, a widzimy, to jest wiedzy na cele druga dimenzja. A to je, ja to waspytuję, na wiedzna hodzina serbskiego muzejonistwa.
1: Tež dr. Zuzana Hozena od Serbskeho instituta mieše cały čas so smerce mierzočo. Na miestne so vy přichodze šitke dživa a dokumentácie Serbskeho instituta, Serbske centrálne biblioteki, Serbsko kulturná archiva a Serbsko muzea com svojich hodnotu koncentruje.
3: Vy so chceme mu z tým tiež pokazać, co my romadže ve mestče za našu region tute serbske herbstwo nic jenoj dokumentujemy, ale tež pokazamy a tež rutscho damy w tym zmysle, so my tutu widu, kulturno-historiska a tak dale, tym ludziom, kiž so zajmuja, zaso damy.
1: Wiace kroče Džaku praju je so tež Janej Budary, direktori założby za serbski lud, kotroš kvalachu ve zajšvih letach za vopstajne a konstruktivne dživo, so by so projekt naposled kradio.
4: Na koncu jedry to jenoš jen symboliski krok, ale na koncu jeden symbol tak wulki, zo je nitko pytne v obchodze vele to planovanska dživa je za nami, a nitko so realizacija započne a potom so jenom usta samom v tom procesu, akde vuj domi, zo je nitko dživa ižo zdokonjav a zo nitko boda ošo deredže a to v obchodze nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske kušte je direktor Jan Budo toho runja dobre na lade.
4: Zasadne je tak, so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 milionami vujnč a mamo tam šeleke opcije nutska, jeli so košte zvyša, so mo tete izvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerski prezident Sakske Michael Kretschmer ve svoj nareči na trošku ironiske vašnje, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodom dejo našeho časa.
0: Počarošim symboliskim zaruje za Serbski forum vierde při lauskim arealu je Matej Dziswałk rozpravjał.

0: Přejemy zbožo.
1: Gabriela Lina Goa z Wojerec sweči runje dźensa swoje 70. narodniny. K tomu gratuluje župne předsedstwo Wojerowskeje župy na najwutrobnišo. Jako županka zasadzuje Gabriela Lina Goa wiele mocy a časa za serbstwo we Wojerowskim regionie. Přejemy jej jeszcze dołostrotu a mocy za dalsze spomożne zromadne dzieło. A dalej czytam ją po swoje. Wona je cału moc za spisowanie serbskości we Wojerecach a w okolinie zasadzi jako aktywna rejowarka Čiskowskej rejwanskej skupiny, też zwonka w Łužicy Serbu reprezentuje. Przy inscenacji Krawata Czornym Kumcu stara się o serbski podziel a zwłóczuje z rajerami prawe wurekowanie. Tyż przy hotwaniu serbskiej narodnej drasty ona jara aktywna. Tuż tyż po żołmach serbsko rozłosa wszystko na najlepsze Gabrieli Linakoi kieje dżęsniejszym 70. narodninam.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranie. W Budyšinje bě čera na Lauskim arealu symboliski zarył za Serbski forum wiedy. Kaž prajem ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer maja Serbia s twarskim projektom strukturnej zmienje objekt, kiž zmieje ze swojej architekturu a funkciju bytostnu rolu za serbstwo a cokonje tež za strukturnu zmienu. Na čerawšim zarywie bě toho runja štatna ministerka Barbara Klepšowa, kiž je so zajšbych letach zromadnje s Kretschmerom prócowała, zo so projekt zwoprawdzi. W forum je na Lauskim arealu ma tym mieć nowe miestno Serbski Instytut a Serbski Muzej, dokąd ste dotalni domaj do Dżarżani. Zawod TDDK nadrozni Rabuce był czera z mytom kultura prewencje w uznamieniny. Tutaj przepada połowanskie drustwo za drewo a metal. Jemu przysłysza 220 tysac zawodu. Jeničce dwie firmy w opletom mytuje. Včera bomy to sobudživačerjam nadrozne rabuce přepodate, kiž so hižo leta dlho zavodže za vjestotu a struotu zasadžuja. TDDK je jeden z najvětších dživodavarjů regionje a tvari džele za automobilovu industriju, vosebje klimove kompresory. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubwanski skutk był wczera po południu małym Holeszowie na regionalnej konferencji Honio Wóżyskie Hola a Haty w uznamieniny. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienskie rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5000 euro. Drugie miestno wudoby sytuarstwo, kotrzeż sorniki wukowa, a trzecie miestno dworniszczo inkluzje w Radworju za inkluzivnu remesnisku zarodu. Nimo mytowania do byczerju zabierachu so posta w obdzielenich ze szkitom przyrody a w obswita, gajszczyż z czyje klimowie zmieny zahonio w Łużycy. Trebinska gmienska rada wostanie oficjalnie stabilna. Wodecze, Trebinska gmina wostanie financjalnie stabilna. To rozłoży komornica Dana Pilowa czera gmienskiej radzie. Gmina je bez dłuha, a ma aktualnie nieco więcej 1,6 milionu euro likwidnych środków. Gmina może swoje nadoki dalej spełnić, a to najeba czwoty bieracze dokody pola przemysłowa dawka a przynoszku pistowani. Komornica w uzbiny, co je to oczekowano likwidnym środkam z trebińskiego zryczenia z lejak można. Za przychodne 3 lata liczy Trebin dalej złote bieracymi dokodami. W odwójnym etacie 2027 a 2028 cedza januarze wuradzować. Mieszczanskie zahradnictwo Kamiencu so za to zasadzuje serbsku rycz z jawnym rumie widzom niż uczynić. Iżo mnohe z jawne twarzenia a informacyjskie tafle je zahrad ze serbskimi pomienowaniami wudospłonił. Dalsze sleduje jakieś na przykład Lessingowe muzeje po jego zanierowaniu. To zdzieli zahradnictwo na napraszowanie. Wod klitušeho cenimo toho nádružne tafle v mieste krok po kroku na nemsko-serbske popisanie přestajíč. Plánované je to najprve za vône drohy a namiesta, kaž za torošče, budesku drohu abo pustovu drohu. Tvačič cedža předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskeje, kotru štukvílu litne 4500 euro spichovanský sredku převostaja. To bych upowiedzcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Częca wostanie cywil dżin cylnie pomroczeno, wod popudnia sem woczekuje nas też szwiele, żywe sliepro stupa biełudnia na 19 do 20 stopniu maksymalnie. Jutze ma być trochę kłodniszo, z 12 do 15 stopniami. Z początku dnia słońce jeszcze wuladamy, potem pak przecowiaca wiac mroczelu, też jutze popudniu mamy ze szwielemi liczyć.
2: In Pokiusa a Styris mir Sorels mes Ohornom a Borchowom so wopkat twarskich Dziewudla trochu hatschi, dam trebače potek im dyszcze na Sapsku Užicu popuču o nieštot leje. Pec menšinu, po na poosmiche.
0: Serbski rozwóz.

0: Kobie, czasu 7 godzin 45. Hej, poladamy do Ralbic, tam wszak na szulskim arealu w otyru so dżęsa, dopłynę na podżesaczych. Miestem hiżo cyczy połanskie wiki, a to tam jest drugim zmija, z czym smiecze liczyć, gdy so do Ralbic podaczy. To wie, beno szuta, kiszy tam też czerażno pobył.
1: W principie pobeży się tak, jak to od zaszłego razu znajemy. A to by się obaj razaj jara w uspieszne. 50 ustajerów z regiona są tam przedstaja. Ale nic nie to, przednoszki też znowu maja. Dunkrocz o finansnym kubaniu, połowanskiej orientacji a zdobom w uczomnicy rozprawia w swoich dożywieniach. Też dziewaniczki są poskiczeja, na przykład autonomnym letaniu albo CD czyszczy. Wołny organizator Matias Klimank są odpowiednie weseli, że je to już do szulu zajmu prawiło, a chce do południa przyjeć.
2: Do południa to jedno szulskie zaradowanie, a to są po szule ze Skamenca, ze Rakec, ze Woklec, ze Kulowa, ze Budyszina, wyższa szula a gimnazji. Tak jak spodla, to niemal 450 szularów. Hej, od cioch możemy prać, ja to powiem zawsze ich odobrane, also może każdy, nie ma przyjęć na każdy pad.
1: Toreka od cioch może też młodostni psińcz, kiś nie są ze szulu tam byli, albo też starsi, kiś mają jedno zajem na tym ladać, co zawody z bliskości poskiczeja.
0: Pano Szota rozprawia się, a on tam też dzień rano je namiestny hiżo, a przyzywi się potem krótko po 8. Hej, kajż prajny. Połanskie wiki, do Ralbic, czy przeproszeni najprzede szulek a szulerio tamniejszej szule, a potem w odcjoch szicy.

0: zakłonia.
1: Uta Schwedzic z serbskim rozhłasu 10 do 8. Leonard Cohen, tuton kanadyjski spiewak, tun pobył w 20-tych latach w jednym klusztrze, żeby tam, no jak serbry dosłyszał, a odputał, a runie tam nasta 12 nowych spiewak, a jeden nie tylko słyszymy.

0: Agenza Hanka Žurowa z Radworja we nadawku tamnišeje wosady.
1: Sem zbožona za niba. Pobych we Staruni, chcech tam staršu žonu wopytać. Nebych z tym ličiła, zo budže to za mnie tak wozbožace. Biesadowach mój doło, a čas co mine. Žona mi praji, zo by to čas, kiš je jej čakanje vzal. To bych zbožona. Nie trzeba wiele wielkich gestów a przedłużaczów, z którymi możesz drugiego zwieselić. Trudy może to być dawno planowany telefonat, gdy zda się kaj śluby wopyt. Abo koło jest z autom po serbskich wioskach, może w starszym człowieku zbudzić wiele dopomnienków. Znano czeka nikt na to, co się z autom kiemszy dowiezy. Nie zwiery się pak o to prosić. Co, coś drugiemu dobre czynił, tyś mnie was, Boża. Boża, daj mi dopoznacze a otworzenu wutrobu za małe skutki lubości.
0: Dole praje Hanka Žurowa z Radworja, na dogu, a za mój dosć i tamniejsze wosady. 4 mięczyny do 8 miesięcy.

0: Policja zdźěli.
1: A to poladamy najprzede do města a nause w budyskim okresu są kryminelni za szwych tydzieniach żonu wo wiacere 1000 euro zjebali. Na spoczatku są ju zazwonili, a je nabarbili, że maja zajm na je Brockhaus kniach. Jako sa zetkachu poskiczichu 6 a 80 letni 4 a 40 tysac euro za je kni. So bychu pola banki pozdatnie szo registrowali, wuszadachu si je IC-kartku. Nikotrydne pozdzi szo zazwoni banka, so bochu 3000 a 300 euro wot je konta wotkniowane. Policja jeszcze raz na to skiczpni, nikomu swoje daty dale dać. Wosebie kiczpłacz maso, gdyż so nichtu za zbirku knio zajmuje. Kriminelnym przedleża hustady daty dedyż ich nakupu. To dla im ludzo spoczatne dowieria. W Budyżynie są nieznaczni 8 aż 40 letni żonie szmuratko z dobuki pokradnęli, a to jako je mistrze z czaa wulezła. Hudny by szmuratko niedzie 400 euro. Idealna hudnota pak żonu jeszcze bóle boli, informuje policja. A w Wojerecach na Alberta Szwajcerowej drodze są nieznaczni noce od pundzele do wutory i skuter pokradnęli, a to z jacy swojego domu za 300 a 100 euro. Hudnym skuterom policja nietko pyta. A jeszcze dalej na autodrogu na A4, tam je w utoru do południa 22-letna mnie z hornym wyjazdem a swoim borstczu do lewa zdrohy zjewa, tak zrazy ze swoim BMW-om do srecznej planki a se lochce zrani, szkoda na plance a auče 6 tysac euro.

0: Serbski rozwoz popuću live na Strzelaku.
1: A hižo wotranja na połosmich knieži Ralbica hok a tok na šulskim arealu a to nic jenoš nucka. W športuje hali nie ty švonka na šulskim maj dvorom maj, so šitko přijotuja na tvari za miestem cyče poanske wiki. Koždej dvě lieče so taj ke převedu a znova maja tam posta v ustajerju, beno šota ty se na miestne. Preraz štua je nimo serbsko rozvoz, a tam šitko podla.
2: To išto, to išto. Tu opravdu su v Ralbicach. Ja sem do hale bola, do tamše so šo natvari. Nitko sem ja rune vunka, takže ja sem opravdu fascinoval přes tun. A tu ne opravdu tiš kuži raz tu. Tun hoborski kran, kiš tu vše šule ma koroj cirkulerského zavoda. A to rejne veje tu ve veciku, kotež tak lohce tu je. Přijomne vedro, što doma preč votrana neje zima. Lohki vecik, a kaž prene tojo, voda laka sem vidieť. Když přijedeš do Ralbice, vidíš zno zvon Vonka se tutun hoborski kran a veš, dokal dobi si doječ. A tu vonka su vone remesnice, no? Jo su molorojo podla kašprene, potom mulonski zavod, potom elektrika, to šo so tu všetce išče vele viace, tiš, napšikrat hydraulika, teke vece. A za mnou ste je tiš ulka vone u obora, tiš vona se tu obdželi, tiš tu si možeš vobladać rajbičansku vone u oboru. A nucka, nucka su ponči, ja duras neko 3 metre dale přes kotbu tu do nucko no džela, a tam nucka máš pon dalše zavode z celého regiona. A to máš, junu, srbske institucije, kaž je znajeme, ale tiš napšikrat, no što je škúže od nas znaje. Fyzioterapii, rune, taki gumiowe banczyk, jo otwierdza. Dobrze, otwierdza. Czy nie mamy dzień zarówno, że sport?
3: No hej, druga, że już chcesz, my z nami sportować, hej?
2: Hej, takie wukubane na fyzioterapeutu. To wszak nie jest tak, że dojść do zawoda, a do szule, do zawoda, do szule, to troszkę inaczej, no?
3: Genau, to je jedno szulskie wukubanie, a potem jedno do praktikuma, do prakse. To się jedno praksu upota, hej.
2: A to może na przykład bole was czynić po praktykum, a zaraz widzimy taki koszczut z tej, że jesteś się to ulać, a ty ma takie koszczy w czymś, kaś człowiek upada. A tu, gdzie nie dom dalej, przychodne przybierza to z wielkimi kaszczykami nuc do hale, tam zaraz so koronia przygotuje na przykład. Potem też wizo wszelakie industriowe przedewzacza, ja widzę tam zaraz jakieś maszyny na twarze, a maja też żelezo tu sobą, mniejsze maszyny wizo, nie wiem, że tu szo sobą nuc nosić. Też klawirotwarc, tu je instrument, tu iż o stej we hali, to szo so przygotuje kuźe mają ruce pełne, a beja tam, a sem niko trzeba blaki su išće sobodne, to so šo kus po kusku napelni, a potom vizo, dybko nije džetiš, so tu v Ralbicach šitko za šuloru započne.
1: Po takim połanske wiki su dženca Ralbicach, po napođuje čih so beno išće raz přizjevi, a što iš mal lošce tam tež doječ, od popodnja cjoh je zarjadovanje potom za ušitkih votirene.
0: Serbski rozvoz popuću live na Strzelaku.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranje. W Budyšinje bě čera na lauskim arealu symboliski zahrow za serbski forum wědy. Kaž prajministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer maja Serbia s twarskim projektom strukturni zmienje objekt, kiž zmieje ze svojej architekturu a funkciju bytostnu rolu za serbstvo a cukonje tež za strukturnu zmienu. Na čerovšim zahrowie bě toho runja statna ministerka Barbara Klepšova, kiž je so zaišvich letach zromadnje s Kretschmerom prócuała, zo so projekt zvoproči. Zawod TDDK nadrozni Rabuce bu čera z mytom Kultura prevencije wuznamenene. Tute přepoda połowanske drústvo za drevo a metal. Jemu přisłuša 224,000 zawodu. Jeničce dwie firmie wopleto mytuje. Čera bu myto sobudziewa čerjam nadrozni Rabuce přepodate, kiž so hižo leta duo zawodze za wiestotu a struotu zasadzuja. TDDK je jeden z najväčších dźiwodawarjow regiony a twari dźěle za automobilovu industriju, wosibje klimowe kompresory. Miłoćanski křesťansko-socialny kubłanski skutk bu čera po południu małym Holešowje na regionalnej konferencji Hornio-Wužiske Hola a Haty wuznamenany. Za projekt Wona w klosztorskim kraju, žiwienske rumy za čłowieka a přirodu dostachu 5000 euro. Drugie miestno wudoby se dołarstwo, kotrež sonniki wukuwa, a trzecie miestno dworniščo inkluzije w Radworju za inkluzivnu remesnisku zarodu. Nimo mytowanja dobyčerjo zabierachu so posta wobdźělenich ze škitom šírody a wobswieta, kajž tež ze sčehami klimowije zmieny za Hornju Wužicu. Niemale 40% domjacnosću Radworskeje gminy typi hišće z volijom, 12% pak z biomasu. To zoni čera tamniša gminska rada, jako so ze svojim planom čopvody zabieraše. Nim je toho runja zapisane, zo je 60% ših depenju gminje starších ač 20 let. Dale predstaje nawoda Twarskeho dvora Enriko Witt stau dviju dubovijo aleju. Tak su štomy k Lutopčanskemu parke, kore a svabe, tak so dobja so podrezač. Pono tomu su znamenča ižo 100 let staré štomy na Radworskej aleji pod dubami hišče pomene struje, a moli tam hišče vele leča sadku stač. To bych u povestče, kotrež namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje nimale cywy dzień, kiedy rozsylnie pomroczeno, wod popudnia sem mamy też z szwielami liczyć. Żywe sliebro stupa dzienca maksymalnie na 19 albo 23 stopniu. Jutro zmijemy najprzedy trochu słońca jako zazbie do dnia, potem pak so znowa mroczele, kopia, popudniu potem mamy też z szwielami liczyć. Bo nieszto kwotniejsze jutro budzie 12 do 15 stopniu maksymalnie.
2: A jeszcze do tym pokoju za 4 zmezorelc, mes ohonom a pożiom, so wopkat, przeco jeszcze twarskich dziwu dla na niedzie 6 kilometra chaczy, tam trzeba czy dyszcze, do serbskie wużycy popuczu niekak 15 mięcinu dleje.
0: Serbski rozwóz.

0: Kóžne słowo.
1: Słyšiće nětko krótko do dźěweče ještě raz od Hanki Žurowej z Radworja.
2: Jsem z Božo na Zoniba. Pobych ve Staruni, chcech tam staršu žonu vopytać. Nebych s tym ličiła, zo bude to za mnie tak vozbožace. Bjesedowach mój dołu, a čas co mine. Žona mi praji, zo by to čas, kiš je jej čakanie vzal. To bych zbožona. Nie treba wiele wulkich gestów a předuzačów, z kotrym iż możesz druhého zwieselić. Trude może to być dawno planowany telefonat, gdy zda się kajś lubę wopyt. Abo koło jest was autom po serbskich wieskach, może w starszym człowieku zbudzić wiele dopomnienków. Znano czeka nichtu na to, co się z autom kemszy dowiezy. Nie zwiry się pak o to prosić. Co, żeś druhému dobre czynił, tyś mnie was Boża. Boża, daj mi dopoznacze a otworenu wutrobu za małe skutki lubosce.
1: Tole praje Hanka Žurowa z Radworja. W nadoku tam nie szeje w osady.

0: Prědnu špadu zemje su cora urywali we Budyšinje. Nowe Serski Forum wiede při lauskim arealu tam nastanjo a po dwójkim planowanju bliži se ninto konkretna twarska faza. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer jo togodla cora počmanu ważnost tego objekta nicjano za Serbu.
1: Das Wissensforum hier in Bautzen sorgt ja dafür, dass nochmal mehr Strahlkraft zur sorbischen Kultur, zur Sprache, zu unserer Volksgruppe der Sorben in Deutschland entsteht. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. Moderne Architektur, faszinierende Ausstellungstechnik. Und das Ganze ist entstanden, weil die Menschen es in der Region wollten und weil sie darum gekämpft haben und weil sie andere dafür begeistert haben im Bund, Land. Das fand ich ganz toll, dass sowas gelingt.
0: Budyšinski Serski muzej a Serski institut ze svojim kulturnym archiwom a biblioteku namakaju w tom objekcie nowu domunju. Taki projekt treba svoj cas we przygotuju. Groni Kretschmer.
1: Der Strukturwandel hat eine Geschichte ab 2018 und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird Serskiego Instituta jo intensivnje zapřegnjona do planowania nowego doma. Užitk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chcemy ze stymtlich pokazać, co my romadze we mistrze za naszą region tute serbske herbstwo nic jenoś dokumentujemy, ale też pokazamy, a też rutscho damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historiska a tak dalej, tym ludziom, kiedy się zajmują, zasadama.
0: Taki forum w Gornej Wóżyce ma pak teke za dolnych Serbów użytk. Bo tego jo przeznaniony Jan Buda, dyrektor założby za serski lud. Założba jo twarski nosa obiekta.
3: Zasadne budzie to tu najwięcej serbski muzej, kiedy się wiedza całą Wóżycu tematyce wobjedna, a też na końcu coś w instytucie je, w archiwach, co się tam usledzi, je za wobie ryczy, to reka na końcu to nie jest jenoś na Hornu Wóżycu, a na Budyśin w usmierene, a na całą Wóżycu.
0: K nadokam dyrektora słucha teke twarskie koste na wódce ma mieć. Styri a stożasca milionu su raz planowane byli, ninto de pla 50 milionu euro wstaż groni buda.
3: Zasadnie tak, co założba niczo nie przypłaci, mo domo ze z tymi 50 milionami wójcz, a mamy tam szereg opcji nudzka, jeżeli są koszty zwyższa, co my tutaj zuzbytkujemy. Liczymy z tym, że będzie tu koniec lata 2020 gotowe, tak co możemy po 2030 w oprodę zacząć, a tu banczyk przedsjać.
0: Wetwojenie w lesie 2030. To groni, aż jorono wiele żyła w Serskim Muzeum w Budyśinie. Szak mają cało nową stałną ustajęcą tam koncipirować. Ulicu jo Kristina Boguszowa, wiednica Serskiego Muzea.
4: My jesteśmy jeszcze w koncepcjonalnej fazie, a wojujemy w oprodzie kujże dzień w oto, żebyśmy jenu jara nadczasną, a jenu jara no, a też modernu prezentację nadziewali. Ważne jest to, co jest mnie spytał, a też to zwyraźnić, co my zajszłość wiedzę pokazamy, ale też na tu czasność a przychod pokazamy, co zjazamy tutaj dzielę ze sobą, co już dotal tak nie wie. Also tutaj jedność retrospektywna warianta to drenie budże.
0: Groni Kristina Boguszowa w Serskiego Muzea w Budyśinie. Nowa stałna ustajenca w Serbach w Budyśinie, lepszy przystup k serskiemu kulturnemu archiwoju a k serskiej bibliotece za używaju, dają potakiem wiele, na coż możemy się jako serska zjawność wjaselić, każ pużo lauski areal ten nowy serski forum wiede w Budyśinie dotwajone. Coraz u tam twaniszczu, na twaniszczu urywali prydnu szpodu ziemię.

To je žinca premiera. We złem komoroje na tamnym kampusu Bramborskeje Techniskeje Uniwersite powitaju žinca swoje nowe studirujuce ceptarstwa. Mja z nimi seže pen teke prijetne studirujuce nowego serskiego ceptarskiego studiuma. 12 mis nojo univerzita k dispozicii stajiła, a kak wiele tych studentów na końcu jo, to hyści nie wiemy, żeńca bużo to pak jasne. Wani budu studirować serbszczynu za zakładną szulu w kombinacji z nimszczynu albo matematiku. Ta nażeja jo wielika, wani deje, gaż supen dostudirowali, serbszczynu w szulach regiona mocować. Wiedzy k tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen burzomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringkowa.

0: Kaki stał mają ceptaje żynca w naszym towarzystwie? Z tyłu temu, co my se zabieraż, nie żelu w serskim programie, poniżele joga był miaze narodny żyn ceptaju. Nie pewnie pak, co my żynca gledasz do historii jednego wysypnego ceptaja. Se wie, byś cepta jo w zachadnych lec dotkach gronil hyszczynie co kradu drugiego ako żynca. Kito Dabo, na nimski Christian Dabo, jo był dwójko cepta w zaspach placho żebusa. Żynca, prytk 170 lat, jo wędce narożił, a Gregor Klim na niego wspomina.
1: Byś krajny ceptari, to nie o tego prytku się 100 lat było laszko. We przyrównaniu z gimnazjalnym stałom są mieli ceptarie we wejsańskich szulach cesto mini resursów, mini przypeznasza, a mini myta. Równocześnie są byli kradu wedwisne wed cerkwi nieje a krajne je różności. Cesto są byli przystajone, aby dyscyplinirowali ugników we zmysle pszuskiego stata. Równocześnie jo mego ucapnik byś weto humanistyski, dobry a mądry przykład za przyrócu generacju. To je było w 19. stoliszu, a wetom czasu jo statkował teke Kito Dabo, uszej 30 lat jo ucał w zaspach placha szebuza. Kaki ucapnik jo Dabojcki to był swoim dzisiam, to nie jo znate. Wiemy, aż je był syn kosaca, z takim nie jo sam wiele derbnu. Jo był już prytk zaspał pomocny ucapnik we Kopańcu a Rubinie. Jo był wielki aktywny cwąg Masicy Serskiej, a przytom se pilnował, aż serska literatura przyjrzał do luda. Cesto jo połucał ze swoimi tekstami ludność serskiej pratii a brambolskim casniku. Uchowana jo jogo basen po płachte, we na ulicy jo wet peżytności a surowości, a jeju se liedą za groznego luża samego. Żynca demy krytyski widzisz, aż ustupuje żeńska w tom tekście kradu pejoratywnie, ale cytaś basen aż ku końcu ju to se upwasio. We pszuskek kraja radnej sy, ta kronika to ulicy, coż ja wam nie to pisaszcu, to markuszo, że z pilnościu. Bór bogaty tam bydlaszo, kęć dobytku dosć miejaszo, ty szykny jowen synoj dał, a nie jo sam nic obchował. Przed styja odlej se katowaś, czas niemier je oskańcowaś, mej syn mnie z ruko zlubił jo, aż rad mnie zażarbowaś co. Jok syn ze młodu żonu seb, ta bieżo niedobra, każ heb. Ta gramo wasza starkemu, a żaszo tomu synoju, seruce starkem cieskotej, każ życu zejśklie niasotej. Jok zec jo szyken żadławe, dokulaż kaszli chachlece. Dok ja se żaraż przece mam, każ przyjdzie niechten cuzek nam, co starsze przy nas weźpie co, taż komora jok bydwojo. A syn jej wolu cyniaszo, to komory jok speraszo, wyn lażaś tyjaszo, ak pias, naprzos tej słomie, dlejszy czas. Pen zyma starke knużaszo, nicht nie zgryje jomu łożyszczo, to warno waszo, wiele liet, jom bieszo westudny ten świat. A prejny gelc ich rozcieszo, ten nana groznosć, uznaszo, gazisio do komery tam, żeż starki biesio beżko sam. Nasz starki sytok jaseli aż galack, jogo nie zajśpi. Nie, jemu spiżo nosaszo, a raz jog weto przosaszo, aż ja do płachtu wałmiecu tych koniu ksieł miesz k przykrzyszu, ab nie trybał wezy mnie drżasz, ab mego nieco szoplej spasz. Ten gelc net grozi chwataszo, że szkenio płachta lażaszo, tu wezy wen a rozryju, a zesio jadnu połecu. Jok nan dogrozi ziesio ziem, wen łobaś to kelca sem, jok gorniwie tak psiaszaszo, co go dla płachtu rozryjo. Staremu nanoj zymajo, ten gelc jo malcnie groniaszo, jom płachtę poł ja psiniasu, to jomu dosć jok ugryszu. to zbytno drogu powajcu, ja pšauje, wiesće skołaćcu. Za was, aż wam ją megu daš, kaž komorje też brzeszo spaš. Z tym bješo gnuta učoba tog nana, wenn se usroma, a starkek naspietk dojšpize, aż mješo zas derjese.

Gregor Klim jo spominał na dolnosaskiego ceptaria Dabojc-Kita, kotryž jo se žinca prek 170 let narožił. Po uši 30 letach jo šel z 5 a 50 letami w leše. Živiš nas čo 100 a 1 do rente, ale wiele od swojego umienka Bożko nie wiecie miał, już 3 lata pozdzie jo zemrył. Tam, żoż jo nie wiecie casa se żywił a ucu we zaspach.

0: Aż tomu tak nijo, a wszakie druge som zgoniła, ako som se na szopwym leszojskim dniu po tej rednie w uporyżoni drozy podała z Rubina do Popojc. Wjas jo rono wielika dosć, aby tam mieli lodu, kjarcmu a fryzerski salon, a jo dosć małka, aby se je wobydlarje derje znali. A gaż se zmakaju stare znaty, maju se przece wiele ulicowasz, som pytnuła.
1: Ja som teke przyszła nieto na ten kjarchop, na ten Popojskie, som se bychśiła raz ten row od tej Jordanowie swojżby wobydasz. A som słyszała aż... O takie serski pejedaju. Serski se ulicują ty, tak nini. Jak wam gronie?
2: Marjana Szymańcowic.
1: Szymańcowic Marjana, a wy co?
2: Ja som Rabkec Karlina.
1: Tak ja rynę, aż se ulicy serski ulicują.
2: No jo, my gasa. My jemy gasz, my przyjdziemy gromaduga, penemy takie szakie wety.
3: Posmu.
2: Posmu wety.
1: A co go jonin to nie nosze we popojcach? Rentner jetzt hat er ihn doch gotuju. Mal jetzt das ihn jetzt abbrät.
2: Die Solidarität ist für uns ganz groß. Da nam Belgien musisch gronisch nam bitu ja schicknorine. Na letos mi mili reizu do Tschechaje, to kaj bo Belgien reden je, pon smo s tem busom šučik, pen ta nam pjaco tek te mazajnc, ta naša uša, ta brunčajc, hejda, ta jo, ta je taki...
3: Ta ma taki šik.
2: Ta ma taki šik, tom organizirovani nec. Julius mi mili zasej, te burstaki, celek leta smo te burstaki svičili.
0: A vo wiele wicej zarydowanju by mogła nalicyć, kęcz klub Ludowije Solidarity przewieżo za swoich dzwonku. Karnewal w ulic Rumpelowiju Gustu do Börku, a za to dzieje w oblieto Jano 12 Marku zapwasisz. Tyke wobydlarje doma za starych słyszają k dzwonkam. Tak mają tyke luże, kęcz suchować sami, a znasz samotne kontakt k tym drugim wobydlarjam sy. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak sú hovac živé?
2: My kakneme tu čiraz tak viec rente a kperi. Ja toho až nedochyšek, no na co brachnu, ale. My musíme groniť, my sme veľkým spokojom.
0: A nic jano te starše wobydlarje sy mogu spokojom byš. Ako som słyšała od gmińskiego zastupnika knieza Linkego, maju šikne živo. Tyke te mode kęcz su runo wuchojžili šulu. Licioto we Popojcach samych, we tom domje za starych, we agrarnym drustwie we Gorni, we Gukojcach abo we Chošubuzu. Aku živoju se wie, słyša tyke to rozwiaselinje. Popojcarje raži sviše. Tyke te tradicionelne serbske svižinje, ako jo mi grabic Anna vulicovala.
4: Jo zapustiš či jo? Zapustuj po mamcini s tými žučami oblikani, máte ženskega špodbe. Jo.
1: A pen vy oblikaše te žuča?
4: Jo.
1: A ve svojžbě? Jo tam teke nichten? Kenš sobo getu jo?
4: Jo, majo. Syna, žuču, jo.
0: Ten zapust svíše ve Popojcach te frujne rune tak ráži ako te ženione. A teke jačone vogince pali, a litosa sú po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšponými cypielami vici nebijo serbska vúčoba. Jano hešti nikotare starše žinske chojže burske. A kak jo s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zarecovie.
5: Te lape nejsou viec. Nichte nevieš, opirie naša moja šota je vizava, jo.
1: Aha, kak ja si ukronila?
5: Društec Ana. Jana je ušuvala, moja šičenca, ta je umrela. Ja ne bi vidjela, ali co njih ušuvala. Kude ga du, doko se bu za tom len na roju.
1: Te modevice nije sviše koliko?
5: No, nama je ni tu žene konje, ja ne vem. Mislim da ni tu, vidim, koliko njih maj bus u reju, nic.
1: Kak dvojko je ubil kokot?
5: U te vojne još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh jo zaišel, ga šte mode ga nam gogenci s temi konjimi iš okova, nic.
0: Popojce su der je znate za svoje retovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se lito sa votmival. Přesto přižo teke vjele cuzuch luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih, a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora nesmije najse felovaš, a wesebnje Možinska kupka jo wielgin aktivna. Te mode, tak se groni, su te prědne, kaž se niži pali.

0: Na to spěwanje gaby skoro zabyła. Nikotare popojcarje su cwonki kösobuskiego kóra. Při wysebnych gožbach pak tyke raz jadna serbska štucka zaznijo. Kaka to jo, nisu mi mogli gronić, ale stare serbske štucki na te se hyšći dopomniju.
1: Kjačom su spěwali, jo zamujca smyš i smy, ale nit. Jo tyk zajšło, już po lit.
2: Serbski, čo teke spěwali?
1: No, serbski, to te starsze, nasze starejsze no. Już. Te są, no. Ale nie, my po niż nie jesteśmy wiec.
2: Aha.
1: Jo.
2: A pan takie jeszcze wy uknuli serskie śpiewy?
1: Jo, ale ganz małko.
2: A co to ja, co wy znajesz?
1: Tutna letna świetna roża.
0: Do mikrofona nie mi księła ta zarycyc Marta tu sztucku śpiewasz, ale som ją namykała w naszym archiwie. Śpiewanu od popojskich prodrustwunicu, przednika grzasesz letami, a tylko nasze znate śpiewają sobą.

Tak jo ugledało przed 30 letami we Popojcach, tak su Serbowki tenca zulicowali, žinca se wie ugleda hynac we Popojcach. Te starše serskorecne Božkovice nisu, ale jogateke pozitivne se stało. Kokota dawno zase svieše a žuča nose tam teke zase svoje za Popojce typiske velike lapy. Kusk z našego archiva, čo slyšali, Martina Golašojc jo tenca zrozpšaviła.

0: Ja som Bert Melcher, wietnik Rěcnego centruma Witaj Hršebuzu. Ja se žycem spiju Jasy Ležinca, dokolaž spiju a spiwanje graju te veliku rolu, kaž mamy projekt na przykład z žišimi a modostnymi. Toż ten spiju słyszym cesto przy kuštem svěženju, aby przy šakrych svěženjach do toho mě se lubi.
1: No a nic, Jano, vám, lubi Bernd Melcha. Cele Dolnosaski gymnázium má ten spiju jako neoficiálna hymna a južo vět pětego letnika uknu jen tam spiwaš. Toż, nindo za sobą spiwanie ho jadna ludowa wersja z podpieru dujarskich instrumentów. Wiasele Żyńca.

0: Łužycenja.
1: A te žincajšne gratulacije du do Gorneje Łužyce. Juri Wuščański, rožony w Njebelčicach, joninto 5 a 70 let stary. Dwójkolietny Mašica, nosa myta Čišinskiego a myta domowiny, se aż do žincajšnego pracujo wo mjazy słowiańskie do rozmieše a spichowanie serskie wiedomnosti a umiostwa. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiostwo dostanio żeńca wielki ziek z Chorzebuskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Kristina Klimowa gratulirujo.
2: Juri Wuščański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiostwo, a w sobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielki żywo przy śledzeniu za serskim umiostwom we słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał a jo wiedział, że a kak su byli zwiski miazy umiocami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, abo teke Alina Čermákova, do Łužyce, a ho konkretnie teke do Dolnej Łužyce. Serski muzej jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż smy mogali umiostwo ze spomocu zawożby za serski lud, a teke przez muzeum Peneze se mogali kupić za nasz muzej. Ako prijedne jo ta družka od Ludwiga Kuby, kotorež jo nie to jeden z najważniejszych obiektów naszej zbirki, ale teke ten cyklus od Aleny Čermákovej, od umiercówki z Pragi, kotorež we 60-tych letach we Borkowach, Duceboa, ale teke we Gorni Łužyce, a we Srežni Łužyce. Jo, ja rada sledk gledam na ten czas, żeż sme mej na przykład do Pragi se dojewej, te Alena Čermákovej, ona jo tam we wysokim starstwie żywa była przy dobrym zdrowotnym stawie, a ona jo se wielgin, wielgin wjaseliwa, aż Łužyca, aż Serbe mają zajm za ten kapitel jej umiostwa, żeż ona

Ježik za twoju muziku. Jana Mertingowa jo spiewala. A naša muzika tydźenja swieši nintó Kjarmu show. Žinzajšny spiju jo nastał na progu do nowego lettysaca. Ulrich Pogoda jo tekty dostał w serskiego ludowego ansambla Nadawk, pisaš za kjarmušny jawišćowy program. Za njogo jo to tencas był wielkin aktivny cas, pötla žiwa w rozkwosu jo wiele komponirował, tak teke za serski ansambl. A nastał jo rednoch spiwo, kotereš su zachowane w našom archiwie. Gornoserski tekst jo wird Bena Budarja, dolnosersku verziju jo spisał Alfred Meschgang. Słyszę schon nintó kjarmušne rije, ten spiju wespietne pschosenje.

Jo, muskecy chór Serskiego Ludowego Ensembla jo to był, a z tym sme już na końcu ustrzywania. Wiczy jo Anja Kochol-Czwarcowa za was hoch przy mikrofonie, a my gledamy pendokradnie na start Serskiego Studiuma na BTU. My sme na niewiedzych niemskich knikowych wikach we Frankfurcie nad Mohanom, a se wie, mamy tips za was Serski końc tygodnia. Zažinca pak se rozžoknujom, žekujom se za vas zajem. Ja som Diana Šecová, mešo se deje.